0: FM4 im Sumpf. Wo Mensch und Tier sich auf Augenhöhe missverstehen.
1: Czy pamiętasz tamte dni, gdy budziłam się w twych ramionach taka w niebo wzięta? Czy pamiętasz tamte dni? Ta? Bo ja nie pamiętam. Słońce było tak wysoko i było tak jasno, a później...